se pa že hrma v našega nauči. Ena bolha me grize, ena mravla me je, ena ljubce jest hodem,